Lubię stać u żamą wśród pustynia. Zatwór z letnich wrata, krew się prawą smiluje. Zegar prazny plet, ustające predaje. Krowisz tam bez kłóci.